Saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, saludan, sa